0: Smo. Kaj? Kaj, kje smo? V etru? V etru radio študent.
1: Prav v tem.
0: A ja, nekaj, okay. No, le.
2: Ne moram, nimam časa.